0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim, bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku, w czasie trzeciego powstania śląskiego, Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej nr 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w miasteczku śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
4: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
5: Jedynki prawie 800 razy interweniowali wczoraj strażacy na zachodzie Polski.

0: W związku z burzami najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku, aż ponad 400. Powalone drzewa zablokowały drogę między Kudawą-Zdrój a Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Konary leżały też na wjeździe do Bystrzycy-Kłodzkiej od strony Polanicy-Zdroju. Z powodu osuwiska po obfitych opadach zamknięto lokalną drogę Bardo-Opolnica. Dziewięć osób, w tym dziecko, zginęło w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy. Uszkodzony został budynek mieszkalny w dzielnicy Sabra w mieście Gaza, o czym informują przedstawiciele lokalnych służb medycznych. Izrael tłumaczy, że przeprowadzono atak na bojownika Hamasu, nie podając żadnych dalszych szczegółów. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego w 1997 roku polskiego orderu Orła Białego, poinformowała rzeczniczka Fundacji Prezydenckiej Kuczmy. Były ukraiński prezydent tłumaczył swoją decyzję postanowieniem Karola Nawrockiego o odebraniu tego samego orderu obecnemu prezydentowi Włodymirowi Zełenskiemu. Zdaniem profesor Agnieszki Kasińskiej-Metryki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach decyzja prezydenta Nawrockiego mocno osłabiła szanse na dobre relacje Polski z Ukrainą. Ekspertka mówiła w Polskim Radiu 24, że polski prezydent postąpił mało dyplomatycznie.
1: Bo oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu?
0: Po ogłoszeniu decyzji przez Karola Nawrockiego szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ Andrii Sybicha i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się przyznanych przez Polskę odznaczeń.
2: To są aktualności jedynki.
0: W naszym kraju rośnie tymczasem liczba rozstań lub rozwodów par mających dzieci. Zdaniem ekspertów rodzice mogą bezpiecznie dla dziecka przeprowadzić rozwód. Joanna Kulpińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że wymaga to jednak starań ze strony dorosłych.
3: Mamy bardzo dużo rozstań, rozwodów. Mówi się, że w ponad 80% tych rozstań są dzieci. To, żeby przeprowadzić ten proces w sposób bezpieczny, jest kluczowe dla bezpieczeństwa dziecka. To jest trudne. Mam poczucie, że to jest bardzo trudne, wówczas kiedy buzują w nas emocje związane z rozstaniem, rozczarowanie, a jednak to jest o tym zrobieniu kroku w tył, zatrzymaniu swoich potrzeb i skupieniu się na dziecku.
0: W tak zwanym konflikcie okołorozstaniowym pomagają psycholodzy, psychoterapeuci, specjalistyczne poradnie rodziny. Swoich specjalistów, którzy służą pomocą, ma także Komitet Ochrony Praw Dziecka. A na koniec o promocji Polski w czeskiej Pradze. Wczoraj w ogrodach ambasady odbył się piknik rodzinny połączony z prezentacją oferty turystycznej, regionalnej kuchni i polskiej kultury. Motywem przewodnim Dnia Polskiego była turystyka rowerowa.
4: Czesi są turystami, którzy lubią aktywnie wypoczywać.
5: Mówi dyrektorka Instytutu Polskiego w Pradze Monika Olech.
4: W tym roku przyjechały do nas po raz pierwszy Warmia i Mazury. To jest region, który czeka na aktywnych turystów.
6: Czesi korzystają od lat z oferty Warmii i Mazur, może nie w takim wymiarze jak w województwie pomorskim.
5: Mówi Justyna Szostek z Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: Czesi od 15 lat do nas przybywają, szczególnie w obszary Giżycka, ale również obszar kanału Elbląskiego, Iławy, Ostródy. Ta nasza obecność tylko wzmocni, zachęci do tego, żeby przyjeżdżać na Warmii i Mazury.
5: Przychodzimy tu co roku, to wspaniałe, ciekawe wydarzenie. Cieszy mnie, że Polska jako nasz sąsiad tak pięknie się prezentuje. Mieszkam na pograniczu w Karkonoszach. Wraz z żoną chętnie jeździmy do Polski. Jesteśmy tu, bo ta impreza stanowi okazję do jeszcze lepszego poznania tego kraju.
0: Z uczestnikami Dnia Polskiego w Pradze rozmawiał Wojciech Stopba. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Niedziela deszczowa i burzowa w całej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem, około 26 na Pomorzu, do 33 na przeważającym obszarze kraju. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrum 1023 hektopaskale nad Białorusią. Rozległa Zatoka Niżowa z nad Morza Północnego, Skandynawii i zachodniej Polski przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 2 do 4, wzrastający na 3 do 5. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotny deszcz i możliwa burza. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy skręcający zachęcający nad ranem do zachodniego 3 do 4, początkowo okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotny deszcz i możliwa burza. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych skręcający na północno-zachodni 1 do 3, w dzień wzrastający na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotny deszcz i możliwa burza. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowo-zachodni 1 do 3, skręcający na północno-zachodni, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotny deszcz i możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych przechodzący na kierunki zmienne 2 do 4, słabnący na 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1. Widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 4 okresami 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki.

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis w hołdzie powstańcom śląskim bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie trzeciego powstania śląskiego Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w miasteczku śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
4: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry i to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
5: Jedynki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. O pozbawieniu go najwyższego polskiego odznaczenia w piątek poinformował prezydent Karol Nawrocki. To odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednego z oddziałów ukraińskiej armii.
6: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane.

0: przyznany narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cerce Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Polscy politycy są zgodni w ocenie pozytywnej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych w sprawie stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Przedstawiciele wszystkich sił politycznych uważają, że stała obecność amerykańskich żołnierzy to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Po wstępnej deklaracji czas na żmudną pracę nad szczegółami, wskazuje Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
2: Decyzja zapadła, maszyna ruszyła po torach, mam nadzieję nie ospale. Myślę, że jesteśmy na etapie szczegółów.
1: Poseł PiS Jarosław Sellin zwraca uwagę na znaczenie strategiczne przyszłej bazy. Zdaniem polityka, jeśli proces negocjacji z USA zakończy się pozytywnie, będzie to radykalnie zmieniać naszą pozycję geopolityczną.
3: Uważam, że trzeba się spieszyć, bo Rosja boi się tylko żołnierzy amerykańskich, boi się wyłącznie armii amerykańskiej, inne armie jest gotowa atakować, więc to byłoby bardzo silne odstraszanie, jeśli by się okazało, że na terytorium Polski jest stała baza amerykańska z rodzinami, bo Rosja by, zanim by zechciała Polskę zaatakować, musiałaby rozważyć, że już w pierwszych sekundach tego ataku musi zabijać żołnierzy amerykańskich.
1: Pod koniec maja szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wysłał do Pentagonu pismo z deklaracją polskich władz o gotowości do rozmieszczenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk USA. Na pismo odpowiedział w czwartek sekretarz wojny Pete Hegseth. Obecnie amerykańskie wojska są w Polsce w ramach rotacyjnej obecności. Tymczasem na polskiej scenie politycznej pojawił się nowy gracz. Ważną rolę chce na niej odegrać Nowa Polska. Konwencja partii odbyła się wczoraj w Warszawie.
4: Gospodarka, samorząd, bezpieczeństwo oraz zdrowie. Na tych filarach swoją działalność chce oprzeć Nowa Polska. Jej politycy, jak senator Wadim Tyszkiewicz, przekonują, że od innych różnią się sprawczością.
5: Myśmy nie byli w partiach rządzących, ale mimo wszystko w swoich gminach, w swoich miastach podejmowaliśmy decyzje i braliśmy za nie odpowiedzialność.
4: Do partii należą też senatorowie Zygmunt Frankiewicz oraz Andrzej Dziuba, a także samorządowcy jak prezydenci Opola, Starachowic czy Szczecina. Włodarz tego ostatniego miasta, Piotr Krzystek, mówi, że politycy powinni wznieść się ponad partyjne podziały. Nowa Polska zamierza zabiegać o wyborców, którzy nie chcą głosować na Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Za tydzień Radom, następnie m.in. Zakopane, Ełk, Chełm i Grudziądz. Trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską oficjalnie się rozpoczęła. Co sobotę będzie piknik, a potem koncerty gwiazd. Wczoraj trasa gościła na lotnisku w Bielsku-Białej. Do wspólnej zabawy zapraszała m.in. Maryla Rodowicz.
7: Dwie piosenki latynoskie, Undo Stres, Ricky Martin i Konga, Gloria Estefan. Zamiast siedzieć i się smucić, trzeba znaleźć takie sytuacje, kiedy możemy się pobawić. Trochę dla siebie, coś zrobić.
1: Oprócz Maryli Rodowicz wystąpiła m.in. Izabela Trojanowska. W kolejne soboty Lato z Radiem odwiedzi Radom, Zakopane, Ełk, Chełm, Grudziądz i Poddębice. Zapraszamy. A na koniec ważna informacja dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Kilka minut temu rozpoczął się mecz Ekwadoru z Curaçao. Na tablicy wyników zerknijmy, wciąż 0-0. W kolejnym spotkaniu o 6:00 Tunezja zmierzy się z Japonią. Po południu i wieczorem mecze znacznie silniejszych ekip. O 18:00 Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, o 21:00 Belgia zagra z Iranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W całej Polsce dziś możliwe burze, opady deszczu i upały to niebezpieczna kombinacja, więc prosimy, aby na siebie uważać. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni na Pomorzu do 33 w większości regionów.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
9: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
10: Do tego mojego plecaka życzę.

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska.

0: Samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
1: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
3: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
4: Odznaczenia Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nazwanie przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej jednostki imieniem Bohaterów UPA.
5: Prezydent Polski powinien wyciszać emocje, a nie je podsycać, mówi europoseł Robert Biedroń.
6: Zimny prysznic na rozpalone głowy w polityce to jest najlepszy lek.
5: A posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska dodaje, fatalna decyzja w sytuacji, gdy za kilka dni w Gdańsku rusza Międzynarodowa Konferencja o Odbudowie Ukrainy.
7: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przełoży na tę konferencję.
5: Jedyna słuszna decyzja słychać z kolei z prawicy. Czasem konieczna jest terapia szokowa, wskazuje poseł PiS Jarosław Sellin.
8: Muszą wreszcie to zrozumieć, że z tego trzeba się wycofywać, a nie rozwijać ten kult ludobójczych organizacji.
5: Z kancelarii prezydenta słychać tę samą narrację. Decyzja o odebraniu Zełenskiemu orderu była zawieszona aż 2 tygodnie.
9: Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji.
5: Mówił prezydencki doradca Alwin Gajadur. Prezydent Zełenski poinformował, że odesłał order. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Sąd w Lublinie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. 36-letni mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura ustala zleceniodawców zabójstwa i wciąż analizuje materiał dowodowy, mówił Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
10: Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
4: Adwokat Gruzina Mirosław Kuchnicki zapowiada złożenie zażalenia na tymczasowe areszty swojego klienta w ciągu 7 dni.
11: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
4: Do zabójstwa rosyjskiego satyryka i krytyka Kremla Siemiona Skrzypeckiego doszło w poniedziałek. Mężczyzna uciekł do Polski przed prześladowaniem politycznym.

0: są aktualności jedynki.
1: Niedziela zapowiada się bardzo gorąco. Temperatura przekroczy 30 stopni prawie w całym kraju. Podczas upałów najważniejsze jest odpowiednie nawodnienie. Przypomina specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc dr Aleksander Kania.
2: Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
1: Podczas upałów należy też unikać przebywania na słońcu, nosić przewiewne ubrania i pamiętać o zasłanianiu okien w mieszkaniu. A upały to także odpoczynek nad wodą. Woda i chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Ratownicy przypominają, że tonięcie zazwyczaj nie wygląda tak jak na filmach. Nie ma krzyku, machania rękami i wołania o pomoc. Właśnie dlatego kampania Ludzie toną w ciszy ma zwrócić uwagę na to zagrożenie.
3: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
1: Mówił prezes rzeszowskiego WOPR-i ratownik medyczny Łukasz Iskrzycki. Przy nagłym zatrzymaniu krążenia najważniejsze są pierwsze minuty i reakcje świadków, dlatego tak ważne są praktyczne szkolenia. Okazją jest krajowy trening pierwszej pomocy Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Takie ćwiczenia odbyły się wczoraj w wielu polskich miastach. Na koniec Węgry i nietypowy zakaz. W jednym z miast nad Balatonem nie można spacerować z psem po promenadzie przy głównej plaży. Władze Zamardi decyzję tłumaczą troską o komfort i bezpieczeństwo wypoczywających w okresie największego ruchu turystycznego.
4: Oprócz zakazu dla zwierząt ograniczono także sposób poruszania się po promenadzie. Nie wolno jeździć tam rowerami ani korzystać z tradycyjnych i elektrycznych hulajnóg. Decyzja samorządu wywołała jednak mieszane reakcje. Część mieszkańców i turystów popiera zakaz jazdy rowerami i hulajnogami, argumentując, że w sezonie promenada jest zatłoczona, a szybko poruszające się pojazdy mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Krytyka dotyczy jednak całkowitego zakazu wyprowadzania psów. Część właścicieli zwierząt uważa, że odpowiedzialne osoby prowadzące psy na smyczy powinny mieć możliwość korzystania z tego miejsca. Służby miejskie zapowiadają kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Zakaz będzie obowiązywał do końca wakacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Wspomniane niedawno upały będą dziś występowały w całej Polsce, tylko nad samym morzem około 20 stopni, w pozostałych regionach od 26 do nawet 33 stopni. Oprócz tego opady deszczu i burze.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
6: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
5: To program, w którym co tydzień będziemy...

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

otwarty, mam zapach enigmy. Yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę.

z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię, a ty pytasz, no to po co w tym tkwię? A bo lubię też poranki w jej objęciach, lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza, więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

wreszcie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem,

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdy

0: Przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
1: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
3: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
4: Aktualności jedynki. Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy odznaczenie za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
5: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Prawie 800 interwencji strażaków w związku z burzami na zachodzie Polski. Najwięcej wyjazdów było wczoraj na Dolnym Śląsku, ponad 400.
6: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.
4: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Powalone drzewa zablokowały m.in. drogę między Kudową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Na tym jednak nie koniec problemów z pogodą. Także dziś będzie gorąco i burzowo. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw obowiązują do 20.
7: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem. mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyki MGW.
8: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywu wiatru do 80 km na godzinę.
7: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
9: Inaczej

0: zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
1: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: W nich teraz przenosimy się do Czech. Katedra Świętego Wita na praskich Hradczanach ma nowe organy. Montaż instrumentu to symboliczne zwieńczenie budowy świątyni, która zaczęła powstawać jeszcze w średniowieczu.
4: Przez lata chór w nawie głównej, najważniejszej czeskiej świątyni pozostawał pusty. Starania o nowe organy rozpoczęto w 2012 roku. Powstała publiczna zbiórka oparta na symbolicznej adopcji każdej z niemal 6000 piszczałek. Montaż instrumentu, który powstał w barcelońskiej pracowni organmistrza Gerharda Grenzinga, rozpoczęto w ubiegłym roku. Po nim przyszedł czas na strojenie wymagające absolutnej ciszy i możliwe tylko w nocy po zamknięciu świątyni dla turystów. Organy w katedrze Świętego Wita są jednymi z największych w kraju. Instrument waży 45 ton, zdobi go 180 kryształowych elementów inspirowanych pańską skałą, bazaltowym wzgórzem przypominającym kościelne organy. Uroczystości związane z poświęceniem i inauguracją nowych organów zwieńczy dziś wieczorem koncert z udziałem Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Dwoili się i troili, ale bramki nie zdobyli. Ekwador mimo ogromnego wysiłku przez całe spotkanie nie pokonał bramkarza Curaçao i tak zespół uznawany za kopciuszka przed kilkunastoma minutami zdobył swój pierwszy punkt na Mistrzostwach Świata. Kilka godzin wcześniej Niemcy w ostatnich minutach meczu zapewnili sobie zwycięstwo 2-1 nad Wybrzeżem Kości Słoniowej, a już niebawem kolejne mundialowe emocje. O 6:00 pierwszy gwizdek sędziego w meczu Tunezja-Japonia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Upały i burze dziś w całym kraju. Pogoda zdecydowanie nie będzie nas rozpieszczać. Termometry pokażą od 26 do nawet 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierci,

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim w miejscowości Grabówka w gminie Lubomia, odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie trzeciego powstania śląskiego Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr

0: 1 i 2 w miasteczku śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia laboratorium sztucznej inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
1: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry, i to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
2: Jedynki. Zwycięstwo Niemców w ostatniej minucie meczu, a potem historyczny punkt absolutnych outsiderów. To była emocjonująca mundialowa noc. Wybrzeże Kości Słoniowej długo utrzymywało prowadzenie w meczu z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi obudzili się w drugiej połowie, a w dzisiejszych wydaniach niemieckiej prasy przez wszystkie przypadki z pewnością będzie odmieniane nazwisko zdobywcy dwóch bramek, Denisa Undawa, który odwrócił los meczu i dał Niemcom 3 punkty. Następnie Ekwador grał z Curaçao. Mecz, który wydawał się tylko formalnością, zakończył się bezbramkowym remisem i pierwszym punktem w historii mundialu dla drugiej z wymienionych ekip. Za niespełna godzinę początek meczu Tunezji z Japonią, a później 12 godzin przerwy. O 18:00 Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, a o 21:00 Belgia zmierzy się z Iranem. W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców. Z powodu organizacji poznańskiego biegu Czerwca 56 do południa zamkniętych będzie kilka ulic. To jedna z nielicznych imprez biegowych w Polsce, których trasa przebiega przez autentyczne miejsca związane z historycznymi wydarzeniami. Dyrektor biegu Szymon Sobczak przypomina, że zawody mają przypominać o dokonaniach powstańców, a wynik ma drugorzędne znaczenie.
3: Przede wszystkim nam chodzi o sportowy aspekt uhonorowania bohaterów poznańskiego Czerwca. Tak więc biegniemy, ale bez wariacji, nie na wyścigi.
2: Uczestnicy pobiegną m.in. przez tereny dawnych zakładów Hipolita Cegielskiego, odlewni Volkswagena oraz fabryki pojazdów szynowych. To miejsca, z których przed laty wyszli protestujący robotnicy. Biegacze wystartują na dystansach 5 i 10 km. Program uzupełnił zawody rodzinne i dziecięce. Bieg rozpocznie się o 10:00.
4: To są aktualności jedynki.
2: Nauka podstaw samopomocy przed przyjazdem służby, zatrzymanie krwotoku czy uciskanie klatki piersiowej. Wczoraj w Polsce odbywały się darmowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
5: Wszyscy zainteresowani mogli się przeszkolić z pomocy innym pod okiem specjalistów z Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Szkolenia były ciekawe, przyjemne oraz bardzo ważne, mówili mi odwiedzający piknik na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
6: Ludzie muszą wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy. W różnych przypadkach, jak wypadki drogowe, czy ktoś zasłabnie w parku, potrzebna jest ta wiedza.
7: Dzieci mam 9-11 lat i one już wiedzą mniej więcej, co trzeba zrobić.
5: Łącznie w całym kraju MSWiA przygotowało 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawy i koncerty. W Sopocie trwa 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 2 Teatry. Atrakcją wydarzenia są słuchowiska na żywo. Wszystkie to premiery przygotowane specjalnie na jubileuszową edycję festiwalu. Dziś w Teatrze Atelier zostaną zaprezentowane publiczności dwa teksty. Pierwszy o godzinie 14 to niebo nad lotniskiem Darii Sobik. Czego można się spodziewać, zapowiada grający w słuchowisku Krzysztof Szczepaniak.
8: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukaszem Lewandowskim i ze mną przedstawimy taką, powiedzmy, dosyć śmieszną opowiastkę o trzech facetach, którzy lecą na wakacje, siedzą na lotnisku i nie mogą jakoś, że tak powiem, mentalnie się wyrwać do tej innej przestrzeni.
2: O 18.30 w hałdzie Wiesławowi Myśliwskiemu zaprezentowane zostanie słuchowisko na żywo Zwierciadło Myśliwskiego, oparte na motywach jego powieści Ucho Igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Jutro odbędzie się ostatnie słuchowisko na żywo. Będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Przed nami kolejny upalny dzień z burzami. Popadać i zagrzmieć może dziś w całym kraju. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, ale już około 26 na Pomorzu. W pozostałych regionach nawet do 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa na dwa głosy. W rytmie rocka albo hip-hopu.
9: A ja wybieram raczej pop i klasy.

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim w miejscowości Grabówka w gminie Lubomia, odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku, w czasie trzeciego powstania śląskiego, Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiona jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej nr 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w miasteczku śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopu,

0: Ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
1: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Coraz ostrzej na linii Warszawa-Kijów byli prezydenci Ukrainy zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. Wcześniej zrobił to Wołodymyr Zełenski, który w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, jak order odsyła kurierem. To odpowiedź na decyzję polskiego prezydenta o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta. Decyzja Karola Nawrockiego dzieli polityków w Polsce.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ocenia, że może to uderzyć w relacje z Ukrainą.
2: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
1: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł Lewicy Robert Biedroń.
3: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna.
1: Z kolei doradca prezydenta Alvin Gajadur zwraca uwagę, że prezydent Wołodymyr Załęski miał czas na to, żeby zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
4: Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego.
1: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Sprawę szeroko komentują też zagraniczne media. Polska i Ukraina kłócą się o historię, pisze Süddeutsche Zeitung. Die Zeit przypomina, że UPA i ONU w obronie przed Sowietami współpracowała z hitlerowskimi Niemcami. Uczestniczyła też w rzezi Polaków na Wołyniu, co do dzisiaj jest niezamkniętymi tematem dla Polski i Ukrainy. Cieśnina Ormów znów zamknięta. Irańczycy zamknęli cieśninę w reakcji na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie.
5: W oświadczeniu, które publikuje agencja Mehr, irańskie władze cytują wersety Koranu dotyczące walki z niewiernymi, którzy łamią przysięgi i ogłaszają, że cieśnina zostanie zamknięta z powodu ataków Izraela na Liban. Punkt pierwszy podpisanego w tym tygodniu memorandum między Teheranem a Waszyngtonem podkreśla bowiem konieczność zaprzestania walk w Libanie. Izrael, który je prowadzi, nie jest stroną porozumienia, ale oczekuje się, że wyegzekwują to od niego Stany Zjednoczone. W ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Pierwsza runda rozmów pokojowych miała rozpocząć się w piątek, ale w związku z atakami Izraela na Liban została odwołana. Na dziś w Szwajcarii zapowiadane są rozmowy USA i Iran, na razie jednak są określane jako techniczne. Sąd w Lublinie zdecydował o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Gruzji. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. 36-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A śledczy ustalają zleceniodawców zabójstwa Rosjanina, mówi prokurator Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
6: Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa,

0: Niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu.
1: Do zbrodni doszło w poniedziałek. Zabitym był rosyjski satyryk i krytyk Kremla, który uciekł do Polski przed prześladowaniami politycznymi. Polskie służby ustalają, czy za zabójstwem stały obce służby specjalne.
2: To są aktualności jedynki.
1: Służby ratunkowe pozostają w gotowości w związku z burzami, informuje MSWiA, szczególnie na północy, a także na terenie województwa dolnośląskiego. Ostrzeżenia przed nawałnicami jeszcze do 10 obowiązują dla tego regionu, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
3: W tym czasie prognozowane są bardzo silne burze z opadami deszczu do 70 mm, porywami wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie dużym gradem.
1: Wczoraj intensywna burza i deszcze zalały Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Podobnie miejscami może być i dzisiaj. Zaczęło się wyczekiwane przez słuchaczy lato z radiem. Wczoraj pierwsza wyjazdowa audycja odbyła się w Bielsku-Białej. Słuchacze chwalą miasto.
4: Bielsko jest wspaniałym miastem, oprócz tego, że jest piękne architektonicznie, przyrodniczo, ma fantastyczne okolice, bo mówi się, że mały Wiedeń, od uczelni po różne zabytki i miejsca kultury.
5: Te urocze góry dookoła.
1: Kultowa audycja lata z radiem przez całe wakacje będzie towarzyszyć słuchaczom radiowej jedynki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
1: Przed nami kolejny upalny dzień. Przelotny deszcz i burze możliwe są na południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 30-33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na samym wybrzeżu około 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 37%, produkuje się teraz z wykorzystaniem węgla kamiennego.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy...

tobą słuchać The Streets i schodzić na psy. Potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło i chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: Minęła 22. Już po raz 25 obchodzimy dziś Światowy Dzień Uchodźcy. Dziennikarka Radia Katowice Małgorzata Lachendro została laureatką tegorocznej edycji Audionomia Award. Akcja ekologiczna Zakorzenieni w piekarach rusza w tym mieście.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na los ludzi, którzy z powodu wojny, prześladowań lub konfliktów musieli opuścić swoje domy. Według danych ONZ na świecie jest dziś ponad 40 milionów uchodźców. Wielu z nich schronienie znalazło także w Polsce. Od początku rosyjskiej agresji nasz kraj przyjął milion osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Część z nich mieszka i pracuje dziś także w województwie śląskim. Najważniejsze, co możemy podarować grupie uchodźczej, to własną świadomość i przemyślaną pomoc, zaznacza Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej.
2: Warto mieć tą świadomość przede wszystkim, nie być źle nastawionym, tylko tak empatycznie do osoby w kryzysie. No i jeśli chcemy pomóc profesjonalnie, to warto wspierać organizacje, które zajmują się pomocą takim ludziom. Możemy zapewnić czy to wodę, czy żywność, czy jakieś inne działania, pomoc psychologiczną na przykład w miejscach katastrof. Może uświadamiać pozostałe osoby, to też jest bardzo cenne.
0: W Polsce, która od początku wojny w Ukrainie stała się jednym z głównych krajów przyjmujących

0: W temacie niepłodności, temacie żałoby. Nagrody i wszystkie wyróżnienia są oczywiście tak bardzo miłe, ale z drugiej strony najważniejsze jest to, że dzięki temu ten reportaż zyskuje nowe życie.
1: Nagrodę wręczono podczas 5. Ogólnopolskiej Konferencji Reportażu Dźwiękowego Audionomia 2026. W tegorocznym finale konkursu znalazło się 7 reportaży spośród 44 nadesłanych prac.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Akcja ekologiczna Zakorzenieni w piekarach rusza w tym mieście. Rodzice każdego narodzonego w 2025 lub 2026 roku dziecka będą mogli zasadzić jesienią drzewko z imieniem i datą urodzenia swojej pociechy. Będą one sadzone w miejskich parkach i innych wyznaczonych do tego celu miejscach. W ten sposób młodzi piekarzanie będą rośli wraz ze swoimi drzewkami i razem z nimi zakorzenią się w mieście. Rodzice mogą już zgłaszać do Urzędu Miasta, otrzymają drzewka, wskazane im też zostaną miejsca nasadzeń. Zapewniona im też będzie niezbędna pomoc techniczna przy sadzeniu drzewek. Niedziela zapowiada się z bardzo wysoką temperaturą. Wiele osób będzie szukało wytchnienia nad wodą, dlatego kąpieliska w Dąbrowie Górniczej już są otwarte i strzeżone przez ratowników. Andrzej Latosik, prezes Dąbrowskiego WOPR-u, zauważa, że nawet najnowocześniejszy sprzęt i najlepszy ratownik nie zastąpi zdrowego rozsądku.
3: Takim bardzo dużym błędem wypoczywających to jest brak opieki nad dziećmi, brak zabezpieczenia dzieci przed słońcem, przed warunkami atmosferycznymi. To są również poparzenia, spożywanie alkoholu zarówno jak i na plaży, tak i w punktach gastronomicznych i później wchodzenie do wody. Przede wszystkim po obfitym posiłku nie powinniśmy wchodzić do wody. Wylegiwanie się na plaży, później szybkie wbiegnięcie do wody grozi wstrząsem termicznym i może to doprowadzić do zatrzymania serca.
1: Kąpieliska nad zbiornikami Pogoria 1 i Pogoria 3 czynne są w soboty i niedzielę od 10 do 19, a w tygodniu do 18. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu oraz burze są możliwe. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 13 do 15 stopni.
4: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
5: Właśnie ja też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie. W całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak. Co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
4: Nie wiem, bo spałam.
5: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
4: No.
5: Troszkę, to nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie albo 3.
4: To jest już coś.
5: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
4: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
5: No tak. A burze są wpisane w ten okres,
4: jak
5: prawda?
4: Jak najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
5: Ja też.
4: No to cudownie.
5: I, tym i taki wiaterek przed burzą. Tak, akcentem. Sama przyjemność.
4: Dziękujemy ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
5: Dziękuję, miłego.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Lato wita się z przytupem, będzie gorąco i burzowo, niemal cały kraj w alertach. W Szwajcarii dziś rozmowy USA-Iran na szczeblu technicznym. Dawnych wspomnień czar, do Braniewa zjechali miłośnicy zabytkowych samochodów. Oficjalnie przyszło dziś pierwszy dzień astronomicznego lata i pogoda idealnie się dostosuje. Będzie gorąco, w większości kraju także zagrzmi. Najnowsze prognozy przejrzała Joanna Stankiewicz.
1: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
2: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywów wiatru do 80 km na godzinę.
1: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
3: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
1: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Gorąco także w polityce. Sprawa odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta wciąż budzi emocje. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej mówiła w Trójce, że ruch prezydenta może wpłynąć na przyszłą obecność Polski, w tym polskich firm na Ukrainie po zakończeniu wojny.
4: My mamy w przyszłym tygodniu bardzo poważną polsko-ukraińską konferencję. To jest konferencja, która będzie dotyczyła odbudowy Ukrainy. I trzeba było mieć na uwadze, że ten gest będzie miał bardzo poważne turbulencje wobec przyszłej odbudowy Ukrainy i obecności Polski tam.
0: Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że prezydent Ukrainy miał czas, by ze swojego kroku się wycofać.
5: Obrady kapituły były bodajże w ubiegły poniedziałek, nie w ten ostatni, więc pan prezydent Wołodymyr Zełenski miał blisko 2 tygodnie na zmianę tej decyzji. Pan prezydent czekał. No niestety nie nastąpiła tego typu refleksja ze strony ukraińskiej. Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA.
0: W geście solidarności z prezydentem Ukrainy swoje ordery otrzymano od Polski oddali poprzednicy Wołodymyra Zełenskiego, Wiktor Juszczenko i Leonid Kuczma. Co dalej z porozumieniem pokojowym USA-Iran? Delegacje obu krajów, a także mediatorzy z Pakistanu i Kataru wezmą udział w rozmowach na szczeblu technicznym, które odbędą się dziś w Birkenstock w Szwajcarii. Taką informację przekazało biuro premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, który jest głównym mediatorem podczas negocjacji. Pierwotnie pierwsza runda rozmów miała rozpocząć się wczoraj, ale nie doszła do skutku. Do odwołania wczorajszego spotkania doszło po serii izraelskich uderzeń na Liban. Według informacji sprzed kilkunastu minut wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance właśnie przybył do Szwajcarii. Po stronie amerykańskiej rozmowy mają prowadzić oprócz wiceprezydenta także Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Zlot samochodów zabytkowych odbywa się w Braniewie na Warmii. Impreza przyciągnęła właścicieli samochodów z dawnych lat. Te auta są wolniejsze od współczesnych, ale w razie awarii na trasie sami jesteśmy w stanie je naprawić, zapewniają Beata i Jacek.
6: Ten samochód nabyliśmy od pana ze stodoły, który przestał tam za 25 lat. To jest Mercedes 108 z 1968 roku. Jesteśmy fanami Mercedesa. To jest marzenie mojego męża.
7: Są trwałe, prosta konstrukcja do naprawy, bardzo wygodne, komfortowe.
6: Jeżdżą to... narzędzia w bagażniku, to pół bagażnika zajmują, ale to jest właśnie przewidziane wszystko.
8: Mój tata miał to auto, przeszło na mnie. Auto jest 1977 rok, Mercedes, beczka popularna, 2.2 diesel.
9: To jest Fiat Spider z 1981 roku, powstało ich 999 na 50-lecie firmy nadwoziowej Pininfariny.
0: A cała impreza zakończy się dziś w Pieniężnie wręczeniem pamiątkowych dyplomów. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
11: Dzień dobry. Kto w weekend rano wstaje, temu FIFA mundialowe emocje daje. Może nie te najwyższych lotów, ale jednak. Od 6 naszego czasu Tunezja gra z Japonią. Po pierwszej połowie to Azjaci prowadzą 2-0. Wydarzeniem nocy pierwszy punkt wyrwany na turnieju przez reprezentację Curaçao, które dzięki rekordowym wyczynom swojego bramkarza Iloya Roma bezbramkowo zremisowało z Ekwadorem. W nieco wcześniejszych, bo z naszej perspektywy wieczornych meczach, Niemcy wyszarpały wygraną 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Holandia rozniosła Szwecję aż 5-1. Apetyt na zagarnięcie żużlowego Grand Prix Polski we Wrocławiu miała pogoda, ale po wielkiej ulewie udało się ostatecznie rozegrać kapitalne zawody. Najlepszy okazał się obrońca mistrzowskiego tytułu Bartosz Zmarzlik, dla którego ten turniej miał sentymentalne znaczenie.
12: Grand Prix zaczęło się w 95, kiedy się urodziłem. Taki mam numer. Wygrał tu mój mentor Tomek Golob we Wrocławiu. Dzisiaj 300, moje 30. Piękny dzień. Pierwszy raz moje synki przyjechały na Grand Prix w tym roku. Więcej nie trzeba mówić.
11: Synki widziały, jak tata wyprzedza Roberta Lamberta i Michaela Jebsena Jensena, zgarniając przy okazji od czwartego w finale Brady'ego Kerca plastron lidera klasyfikacji generalnej. Kolejna okazja do zobaczenia go w akcji za 3 tygodnie w Szwecji. Podobną przerwę będą miały nasze siatkarki w rozgrywkach Ligi Narodów. Zadanie będzie podtrzymanie dobrej formy, bo wczoraj Polki 3-1 wygrały z Holandią. Tak ten występ podsumowała nasza libero Aleksandra Szczygłowska.
13: Cieszy na pewno wygrana, za 3 punkty, fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się, może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy, dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
11: Zanim przyjdzie czas na regenerację i dalszy trening, Polki na zakończenie turnieju w Tajlandii o 12 zmierzą się z Kanadyjkami. Na koniec serwisu jeszcze szybki raport z szermierczych mistrzostw Europy, gdzie w rywalizacji drużynowej 6. miejsce zajęły nasze florecistki, a 8. wywalczyli nasi szabliści. Warto też wspomnieć o rugbystach Aventy Pogoni Siedlce, którzy wczoraj po raz drugi w historii zostali mistrzami Polski.
0: A w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Przypominamy, synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami. Na termometrach zobaczymy od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze kraju.
14: Ogłoszenie społeczne.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Na zegarze jest 7. W Katowicach oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Dziennikarka Radia Katowice Małgorzata Lachendro została laureatką tegorocznej edycji Audionomia Award. Dąbrowiacy przekazali Świerklanieckiemu samorządowi domki dla jeży, karmniki i budki lęgowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 15. W Katowicach odbyły się wczoraj obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Podczas ceremonii oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Na miejscu był reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich flagę państwową podnieść!
3: 104 lata temu doszło do objęcia części Górnego Śląska przyznanego Polsce przez administrację niepodległego państwa polskiego. To dzisiaj świętujemy.
2: Ramię, broń, do nogi, broń, pod oddziały, spocz!
4: Dzisiaj Polska nie byłaby tak dostatnia i nie miałaby tej siły, jaką ma, gdy Śląsk jest w jej państwie. Oni wtedy mieli wiele spraw, a je zostawili, bo wiedzieli, co najważniejsze.
0: Narodowy Dzień Powstań Śląskich ustanowił Sejm w 2022 roku. 20 czerwca 1922 roku, po zakończeniu sporów granicznych, Wojsko Polskie wkroczyło na śląskie ziemie. Dziennikarka Radia Katowice Małgorzata Lachendro została laureatką tegorocznej edycji Audionomia Award w kategorii najlepszego reportażu dźwiękowego w Polsce. Jury doceniło jej pieśni Emilii. Jak przyznała autorka, cieszy ją nie tylko samo wyróżnienie, ale też fakt, że dzięki reportażowi wybrzmiewa ważny temat niepłodności i związanych z nią doświadczeń.
5: Byłam na pierwszej audionomii, która się odbyła i wtedy nawet nie przypuszczałam, że będzie mi dane dziękować ze sceny. Tym bardziej za tak wyjątkowy reportaż, czyli temacie niepłodności, temacie żałoby. Nagrody i wszystkie wyróżnienia są oczywiście tak bardzo miłe, ale z drugiej strony najważniejsze jest to, że dzięki temu ten reportaż zyskuje nowe życie.
0: Nagrody wręczono podczas 5. Ogólnopolskiej Konferencji Reportażu Dźwiękowego Audionomii 2026. W tegorocznym finale konkursu znalazło się 7 reportaży spośród 44 nadesłanych prac.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Pijmy nawet 3,5 litra wody w trakcie upałów, apelują lekarze. W najbliższych dniach spodziewane są upały, a temperatura będzie przekraczać 30 stopni. Wtedy łatwo o odwodnienie. Jak mówi dr Paweł Banaś, niedobór płynów może się negatywnie odbić na naszym zdrowiu.
6: Odwodnienie jest niedoborem płynu w organizmie, często łączącym się też z zaburzeniami elektrolitowymi, które wpływają na całościową homeostazę organizmu, mogące powodować różne niekorzystne z tego tytułu skutki, czy to powikłania zakrzepowo-zatorowe, czy ogólne objawy typu osłabienie, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie kołatań serca.
0: Szczególnie narażeni na odwodnienie są seniorzy, ponieważ zwykle odczuwają zmniejszone pragnienie. Często też nieświadomie wychodzą na spacer w zbyt wysokiej temperaturze, bez nakrycia głowy i podejmują zbyt mocny wysiłek fizyczny. Osoby zdrowe czy młode powinny z kolei uważać z treningami w trakcie upału. Domki dla jeży, karmniki i budki lęgowe przekazali Świerklanieckiemu samorządowi członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Wykonali je własnoręcznie, wzbogacą przestrzeń zabytkowego parku w Świerklańcu. Dąbrowiacy od lat angażują się w działania społeczne i charytatywne. Wolontariusze pieką ciasta dla pacjentów szpitali, przygotowują ręcznie robione maskotki dla dzieci i realizują projekty związane z ochroną przyrody. Stowarzyszenie skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej zainteresowanych wspólną aktywnością społeczną, kulturalną i rekreacyjną. W jego

0: Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jest list gończy za byłym policjantem podejrzanym o zabójstwo. Włodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego, w ślad za nim idą jego poprzednicy. Muzeum Tatrzańskie kupiło jeden z pierwszych obrazów Witkacego, co ciekawe, to nie pastel. Policja wydała list gończy i publikuje zdjęcie mężczyzny, który wczoraj po południu w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim zabił swojego teścia i ranił nożem teściową. Poszukiwany to Dariusz Równicki, były policjant, który 3 lata temu odszedł ze służby.
2: Priorytet dla nas to teraz zatrzymać sprawcę. Oczywiście w trakcie również trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Tutaj zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec.
1: Mówił rzecznik policji w Kielcach Kamil Tokarski. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Uruchomiony został specjalny numer telefonu do zgłaszania informacji na temat podejrzanego. Nie cichną emocje wokół sprawy orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski ogłosił wczoraj, że odsyła pocztą odebrane mu najwyższe polskie odznaczenie, pisząc jednocześnie, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc i pozostaje otwarta na współpracę. W sprawę postanowili się włączyć także byli prezydenci Ukrainy.
3: W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL-u, będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich. Informację przekazał Jarosław Kaczyński. Adam Borowski zostanie oficjalnie zgłoszony i zrobimy wszystko, żeby w obecnym układzie politycznym miał szansę na wybór, powiedział prezes PiS. Termin zgłaszania kandydatur na nowego rzecznika upływa 23 czerwca. 5-letnia kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Wypowiedzieli wojnę billboardowej brzydocie i wygrali. Ponad 2,5 tysiąca billboardów zniknęło z przestrzeni Krakowa dzięki uchwale krajobrazowej. Przepisy obowiązują od 4 lat i jak mówi radny Jakub Pogorzelski z inicjatywy Ładny Kraków, przestrzeń miasta zmieniła się diametralnie.
4: Przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co jest, do tego stopnia, że w Krakowie, kiedy tylko się pojawia jakaś nowa reklama, mnóstwo osób pisze na profil, na przykład na Facebooku, czy to jest legalne, jak to możliwe, dlaczego. Natomiast to szczególnie widać, kiedy wyjeżdża się poza granicę, w jaką miasta, w jakąkolwiek stronę. Ja sam byłem w ubiegłym tygodniu w Warszawie i dostałem oczopląsu, jak wyszedłem z dworca, dlatego że całe centrum Warszawy jest oblepione reklamami. Jest to coś, co w tym momencie w Krakowie jest w ogóle nie do pomyślenia.
1: Obowiązujące dziś przepisy pozwalają wieszać wielkie płachty reklamowe przesłaniające elewację wyłącznie na czas wykonywania robót budowlanych. Muzeum Tatrzańskie kupiło jeden z pierwszych obrazów, jaki wyszedł spod pędzla słynnego Witkacego. Dzieło kosztowało ponad 250 000 zł i zostało nabyte od spadkobierców artysty. Obraz przedstawia Marię Witkiewiczównę z rodziny autora. Jest wyjątkowy ze względu na technikę wykonania, bo to nie pastel, a obraz olejny, mówi Zofia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego.
5: Ten obraz jest bezcenny. Przede wszystkim, że był u rodziny Witkiewiczów. On był własnością Marii Witkiewiczówny, czyli Dziudzi, do końca jej śmierci. Takich portretów powstało kilka. I to są tylko portrety rodzinne, bo on jest malowany olejny. Jest malutkich formatów, impastowo, czyli bardzo suchym pędzlem. I to są takie cechy trochę postimpresjonizmu, trochę gogenizmu.
1: Dzieło zostanie wystawione na początku przyszłego roku w Willi Okrza. Ma tam powstać pierwsza w Zakopanem stała wystawa poświęcona Witkacemu. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A u nas sport i Mateusz Foremniak.
6: Przed kilkoma minutami zakończyliśmy.

0: skończył się kolejny dzień mundialowego grania. Jako ostatnie na boisku pojawiły się reprezentacje Tunezji i Japonii. Ostatecznie stanęło na wygranej Azjatów aż 4-0. Więcej, na świecie mówi się jednak o sensacji w wykonaniu reprezentacji Curaçao, które z olbrzymią pomocą piłkarskich bogów bezbramkowo zremisowało z Ekwadorem. Awans do kolejnej rundy przyklepali już Niemcy, którzy w końcówce odwrócili losy spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej, wygrywając 2-1, a w niedoszłym meczu Polaków zamiast nas bolesne zderzenie z holenderską ścianą zaliczyli Szwedzi, którzy przegrali 1-5. Teraz czas na kilka godzin odpoczynku. Do piłkarskich emocji wracamy o 18, kiedy Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Emocji nie brakowało też we Wrocławiu, gdzie wczoraj najpierw zadbała o nie pogoda, serwując potężną ulewę przed żużlowym Grand Prix Polski, a później zawodnicy, którym ostatecznie udało się stworzyć świetne widowisko. Nas może cieszyć, że najlepiej w całym tym zamieszaniu zaprezentował się Bartosz Zmarzlik.
1: Taki rollercoaster, że ja nie pamiętam, a też już trochę tych historii w życiu, jakby w Grand Prix przeróżnych przeżywałem, ale świetna praca mojego zespołu.
0: Ta praca przyczyniła się do objęcia przez naszego mistrza świata prowadzenia w klasyfikacji generalnej cyklu. Z Polaków warto jeszcze wspomnieć o 6. miejscu Patryka Dudka i 10. Macieja Janowskiego. Szansa na kolejne zdobycze za 3 tygodnie w Szwecji. Nie w Skandynawii, a w Szwajcarii ściga się teraz kolarski peleton. W tym męskim przed ostatnim etapem na czele Tadej Pogaczar, który wczoraj wygrał czasówkę. W tym kobiecym podobny pakiet jest w rękach Marlen Reuser. Spośród naszych reprezentantów etapowo najlepiej wypadli 21. Michał Kwiatkowski i 13. Agnieszka Skalniak-Sujka. W generalce Kwiatkowski jest 66., a 6. Katarzyna Niewiadoma Fini. Na koniec serwisu przypominamy, że za mniej niż godzinę po sąsiedzku, bo w Łazienkach Królewskich, startuje Irena Women's Run. Największy w Polsce bieg dedykowany wyłącznie paniom. Blisko 5000 zawodniczek zmierzy się z trasą liczącą 5 km, ale bieg i atrakcje przygotowano również dla najmłodszych. Kto ma chwilę, zachęcamy do dopingowania, a o całym wydarzeniu więcej opowiemy w trzeciej stronie medalu.
2: Instytut Meteorologii nadal ostrzega przed burzami, to niemal w całym kraju. Już grzmi na północnym zachodzie, na zachodzie i na południu kraju. Aktualnie temperatura najniższa jest na północnym wschodzie, w Suwałkach tylko 15 stopni, w centrum 18, na południu i zachodzie od 19 do 20. Autopromocja.
3: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
4: Właśnie ja też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak. Co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
3: Nie wiem, bo spałam.
4: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
3: No.
4: Troszkę, o, to nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie, albo 3.
3: No to jest już coś.
4: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
3: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
4: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
3: jak
4: prawda?
3: Jak najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
4: Ja też.
3: No to cudownie.
4: I, tym i taki wiaterek przed burzą, tak, sama przyjemność.
3: Dziękujemy ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
4: Dziękuję, miłego dnia i całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
3: Dzięki.

0: Minęła dziewiąta. Dziś znów będzie upalnie w całym województwie śląskim. Termometry wskażą 30 stopni Celsjusza. Sprawdzimy, jak radzimy sobie z upałem.
1: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
0: Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają do wydania prawie 12 milionów złotych. Ukraińscy byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko zrezygnowali z orderów Orła Białego. Szczegóły podamy za chwilę.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do godziny 20 obowiązują w całym województwie śląskim ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskażą dziś do 30 stopni Celsjusza. Upał jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. Zaleca się zatem unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia, czyli między 10 a 17. A jak radzimy sobie z wysoką temperaturą?
3: Jakiś chłodny prysznic.
4: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
5: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
1: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
6: A najlepiej, no to nawadniać się. Dużo wody przede wszystkim.
7: Bo dopiero co to? 2 dni słońca. No, to niech będzie.
4: Ze słoneczkiem się zaprzyjaźniamy, ale na pewno z głową, nie?
7: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
0: Te głosy zebrał Tomasz Maczulski. Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. To jego 13. edycja, a do dyspozycji mieszkańców oddano prawie 12 milionów złotych. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie, mówi Justyna Głąb z Urzędu Miasta.
8: Można zgłaszać w tym roku projekty w ramach 3 pól. Nowość w postaci puli rewitalizacyjnej to jest pula obejmująca podobszary objęte rewitalizacją na podstawie gminnego programu rewitalizacji. To jest 584 tysiące. Każdy projekt może opiewać maksymalnie na 70%.
0: Pozostałe pule dotyczą zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych. Projekt ogólnomiejski musi być poparty podpisami co najmniej 60 częstochowian. Kolejną nowością jest to, że nie można zgłaszać wniosków z terenów jednostek miejskich, jeżeli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie ruszy 21 września.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki pozbawił ukraińskiego przywódcę odznaczenia za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
9: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego.
0: Relacjonował Paweł Buszko. I na koniec Tarnowskie Góry. W Parku Miejskim rozpoczyna się właśnie pierwsze w tym roku śniadanie na polanie. Spotkanie ma prostą ideę. Mieszkańcy przynoszą ze sobą koce i jedzenie, aby wspólnie spędzić czas na łonie natury. Dla dzieci przygotowano zabawy, a dla starszych zajęcia fitness. Można również skorzystać z oferty gastronomicznej lokalnych przedsiębiorców.

0: Minęła 9. Dziś znów będzie upalnie w całym województwie śląskim. Termometry wskażą 30 stopni Celsjusza. Sprawdzimy, jak radzimy sobie z upałem.
1: Chcieli gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
0: Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają do wydania prawie 12 milionów złotych. Ukraińscy byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko zrezygnowali z orderów Orła Białego. Szczegóły podamy za chwilę.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do godziny 20 obowiązują w całym województwie śląskim ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskażą dziś do 30 stopni Celsjusza. Upał jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. Zaleca się zatem unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia, czyli między 10 a 17. A jak radzimy sobie z wysoką temperaturą?
3: Jakiś chłodny prysznic.
4: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
5: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
1: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
6: A najlepiej, no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
7: Bo dopiero co to, 2 dni słońca, no to niech będzie.
4: Ze słoneczkiem się zaprzyjaźniamy, ale na pewno z głową, nie?
7: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
0: Te głosy zebrał Tomasz Maczulski. Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. To jego 13. edycja, a do dyspozycji mieszkańców oddano prawie 12 milionów złotych. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie, mówi Justyna Głąb z Urzędu Miasta.
8: Można zgłaszać w tym roku projekty w ramach 3 pól. Nowość w postaci puli rewitalizacyjnej to jest pula obejmująca podobszary objęte rewitalizacją na podstawie gminnego programu rewitalizacji. To jest 584 tysiące. Każdy projekt może opiewać maksymalnie na 70%.
0: Pozostałe pule dotyczą zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych. Projekt ogólnomiejski musi być poparty podpisami co najmniej 60 częstochowian. Kolejną nowością jest to, że nie można zgłaszać wniosków z terenów jednostek miejskich, jeżeli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie ruszy 21 września.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki pozbawił ukraińskiego przywódcę odznaczenia za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
9: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego.
0: Relacjonował Paweł Buszko. I na koniec Tarnowskie Góry. W Parku Miejskim rozpoczyna się właśnie pierwsze w tym roku śniadanie na polanie. Spotkanie ma prostą ideę. Mieszkańcy przynoszą ze sobą koce i jedzenie, aby wspólnie spędzić czas na łonie natury. Dla dzieci przygotowano zabawy, a dla starszych zajęcia fitness. Można również skorzystać z oferty gastronomicznej lokalnych przedsiębiorców. Śniadanie na polanie w Tarnowskich Górach potrwa do 14. Aktualnie w wielu miejscach regionu nie

0: Meteorologii Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgorącej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak, co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu, natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie, natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo, nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
1: Nie wiem, bo spałam.
0: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz, przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny, natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
1: No.
0: Troszkę, o, to nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie
1: no
0: albo 3.
1: To jest już coś.
0: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
1: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
0: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
1: jak
0: prawda?
1: Najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
0: Ja też.
1: No to cudownie.
0: I tym taki wiaterek przed burzą,
1: tak,
0: sama przyjemność.
1: Dziękujemy Ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
0: Dziękuję, miłego dnia. I całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Szwajcarii ruszyły rozmowy, USA i Iran mają uregulować kwestie nuklearne. Woda, upał i chwila nieuwagi, w ten weekend utonęło już 7 osób. Curaçao debiutuje na mundialu, a ich bramkarz właśnie przeszedł do historii z rekordem Mistrzostw Świata. Świat zastanawia się, czy to pierwszy krok do pokoju na Bliskim Wschodzie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock ruszyły rozmowy USA-Iran. Między Stanami Zjednoczonymi a Iranem właśnie na miejsce dotarły już delegacje obu stron. W negocjacjach uczestniczą także mediatorzy z Pakistanu i Kataru.
1: Delegacja irańska na czele z przewodniczącym parlamentu Mohamedem Boharem Ghalibafem i szefem MSZ Abbasem Araghchim podkreśla, że głównym celem jest zapewnienie, by wszystkie strony w pełni wdrożyły podpisane wstępne porozumienie. Wczoraj po południu udało się dotrzymać zapisu o wstrzymaniu walk na wszystkich frontach, po tym jak premier Benjamin Netanyahu wydał wojskom izraelskim nakaz wstrzymania ognia w południowym Libanie. Szwajcarskie rozmowy, na które obie strony dały sobie 60 dni, mają uregulować przede wszystkim kwestie nuklearne. Do tego czasu ma obowiązywać w tej sprawie status quo. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Za 25 minut oficjalnie rozpoczniemy astronomiczne lato. Pogoda zgodnie z kalendarzem słoneczna i upalna. Nie dziwi więc, że ochłodzenia szukamy nad wodą, jednak wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Od początku tego weekendu utonęło już 7 osób. Ratownicy przypominają, ludzie toną w ciszy. Nie ma szans, by usłyszeć wołanie o pomoc.
2: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust.

0: i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości. I to jest przede wszystkim. Trzeba poznać tego największego naszego wroga, tonięcie.
1: Mówił Łukasz Iskrzycki z rzeszowskiego WOPR-u. Synoptycy ostrzegają przed upałem, a co za tym idzie, burzami. Prawie cały kraj jest objęty alertami. Wyjątkowo niebezpiecznie może być w południowych regionach Dolnego Śląska. Atak ukraińskich dronów na okupowany Krym. Wstrzymano ruch na moście w cieśninie Kerczeńskiej. Gubernator regionu poinformował, że 4 osoby zginęły, a 28 zostało rannych. Władze rosyjskiego kraju krasnodarskiego podały, że ukraiński atak doprowadził do śmierci jednej osoby na pokładzie promu pasażerskiego oraz wywołał pożar terminala naftowego. Kraków wygrał wojnę z billboardami, teraz w ich ślad chce pójść Wrocław. Tak o rozpoczęciu prac nad uchwałą krajobrazową mówi radna Anna Kołodziej.
2: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska. I żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta.
1: Tyle, że mieszkańcy w temacie reklam w mieście są podzieleni.
3: Gdyby było tego mniej, byłoby lepiej, byłoby widać po prostu miasto.
4: Te reklamy kolorowe, tak, bardzo ładnie.
5: Miasto chce się tego pozbyć teraz.
4: A dlaczego?
5: No żeby tak wszystko było bardziej ujednolicone.
4: Szaro, żeby było szaro. To jak za komuny, nie. Bardzo elegancko jest tak, jak są kolorowe szyldy i bardzo ładnie to wygląda.
6: No na pewno jest trochę za dużo niektórych. Przesada, ale na pewno się przyda, żeby ktoś mądrze gdzieś posegregował te reklamy.
1: Prace nad uchwałą mają potrwać około 2 lat. Do sensacyjnego odkrycia doszło we francuskiej Bibliotece Narodowej. Przypadkiem jeden z konserwatorów natrafił na przekurzony zeszyt. W nim nieznane dotąd nikomu utwory zapisane ręką samego Mozarta. Dziś w Paryżu będzie można usłyszeć je po raz pierwszy.
7: Odkryty manuskrypt zawiera 7 krótkich i dość prostych utworów na flet i harfę. Zestaw instrumentów, dla którego Mozart komponował stosunkowo rzadko. Powstały one prawdopodobnie w tym samym okresie, co słynny koncert na flet i harfę napisany podczas pobytu kompozytora w Paryżu. Mozart miał wtedy stworzyć nieznane dotąd kompozycje w ramach lekcji udzielanych młodej francuskiej arystokratce. Według jednej z hipotez manuskrypt został odebrany jej rodzinie w czasie rewolucji francuskiej. Tak przypuszcza konserwator Biblioteki Narodowej Francji, który natrafił na 44-stronicowy zeszyt podczas przeglądania zbiorów magazynowych. Autentyczność znaleziska potwierdzili eksperci z Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu. Utwory zostaną dziś wykonane w Bibliotece Narodowej Francji w ramach Święta Muzyki, dorocznego wydarzenia, podczas którego w całej Francji odbywają się uliczne występy. Jutro nagranie z koncertu wyemituje francuskie radio publiczne. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I na koniec jeszcze sensacja z mundialowych aren. Bramkarz debiutującego na mistrzostwach Curaçao właśnie przeszedł do historii. Przeszedł do historii, bo w zremisowanym 0-0 meczu z Ekwadorem obronił 15 strzałów, czego nie dokonał nikt w historii mundialu, co jest rekordem turnieju od czasu prowadzenia statystyk. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Prawie cały kraj jest objęty alertami. Wyjątkowo niebezpiecznie może być w południowych regionach Dolnego Śląska, a na termometrach od 26 do 30 na przeważającym obszarze kraju, ale miejscami naprawdę gorąco. Termometry mogą pokazać 33 stopnie.
9: Zapraszam.